0: Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie. Oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. AfD wygrała w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale nie udało jej się zdobyć bezwzględnej większości w Landtagu. Tak wynika z oficjalnych wyników przekazanych przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą. We wczorajszych wyborach Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce uzyskała rządząca dotychczas CDU z wynikiem 17,2%.
4: Wszystko teraz jest trudne do przewidzenia. Jesteśmy na krawędzi. Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 40% głosów na Alternatywę pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy. Będąc tutaj, chcemy pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy wystarczająco solidarni. Osoby, z którymi rozmawiałem na rynku przed Magdeburską Katedrą, nie kryły, że w momencie przejęcia władzy przez AfD samodzielnie lub nawet w koalicji wyprowadzą się z Saksonii-Anhalt.
3: Z mieszkańcami tego regionu rozmawiał Paweł Turski. Rozmowy amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Zdaniem politologa Romana Bakera rozwiązania pokojowe są możliwe, ale tylko kiedy Ukraina i Rosja zgodzą się, że w tej wojnie nie ma wygranych. Ekspert przypominał w polskim Radiu 24 stanowisko Białego Domu, według którego Rosja ma tyle samo do stracenia co Ukraina.
5: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
3: Według nieoficjalnych medialnych doniesień we wczorajszych rozmowach w Kijowie wzięli też udział doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
6: To są aktualności jedynki.
3: Mają dotyczyć czasu pracy i zarobków lekarzy. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia trafiły do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
7: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
8: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
7: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
9: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
7: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
8: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
7: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
3: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. Bezzałogowce wykorzystuje już Straż Pożarna, Policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć w pracy leśników.
10: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
11: Podczas specjalnej prezentacji firma AgroDron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne. Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
10: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
11: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i

0: ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
1: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
5: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
4: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
5: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
4: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
5: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
4: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
5: Zapraszają Ula Kaczyńska
4: i Marcin Wojciechowski.
5: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: W drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchania recitalu Jolanty Majchrzak, pianistki, piosenkarki, wdowy po Tadeuszu Woźniaku, a rodzinnie to młodsza siostra znanego aktora Krzysztofa Majchrzaka. Urodziła się w Łodzi, tam studiowała, w Akademii Muzycznej ukończyła klasę fortepianu, po studiach uczyła gry na fortepianie, potem szkole muzycznej w Łodzi. Od 1981 roku jest muzykiem scenicznym, wokalistką, korepetytorem w łódzkich teatrach, także w teatrach Warszawy. Od 1989 roku ściśle współpracowała z Tadeuszem Woźniakiem, uczestnicząc w jego pracach teatralnych, filmowych, sesjach nagraniowych, koncertach, programach telewizyjnych, i ta współpraca, można powiedzieć tak symbolicznie, trwa dalej, bo Jolanta Majchrzak ciągle przygotowuje materiały dźwiękowe, filmowe, poświęcone nieodżałowanej pamięci mężowi, naszemu wybitnemu bardowi, pieśniarzowi Tadeuszowi Woźniakowi. A dziś Jolanta Majchrzak zaprezentuje nam kilkanaście piosenek, 12 dokładnie, do słów Ernesta Brela, Andrzeja Poniedzielskiego, Jadwigi Has, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana, Emila Zagadłowicza. No i myślę, że będzie to spotkanie na pewno wartościowe, bo jest to ambitne śpiewanie, ambitne granie. Warto dodać, że oczywiście to są kompozycje Tadeusza Woźniaka w aranżacji Henryka Wojciechowskiego, a oczywiście wśród muzyków znajdujemy całą plejadę, można powiedzieć, rodzinną muzyków. Jest Piotr Woźniak, jest Mariusz Jagoda, najbliższe postaci rodziny Jolanty Majchrzak i Tadeusza Woźniaka. Henryk Wojciechowski gra na akordeonie, na instrumentach klawiszowych, Piotr Woźniak na gitarze i wiolonczeli, Mariusz Jagoda oczywiście na skrzypcach, Wojciech Pulcyn na kontrabasie, Marek Smok-Rajs na instrumentach perkusyjnych, a chóry tworzą Piotr Woźniak i tata Tadeusz Woźniak. Realizatorem nagrań był Dariusz Szweryn, a płyta powstała w 2005 i 2006 roku. Jolanta Majchrzak, Do odlotu.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A w programie pierwszym Polskiego Radia słuchamy Jolanty Majchrzak i kompozycji Tadeusza Woźniaka.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:37. Przez te ostatnie 4 tygodnie zdaje się, że obowiązki prezesa RKRP, czyli naszego radiowego koła raportowiczów pogodowych, bo taka była umowa, pełnił pan Janusz z Gdyni. Ponoć świetnie mu poszło. Pan Janusz w sprawie nieobecności.
1: Myśleliśmy, że już prezes gdzieś tam zaginął w tej Chorwacji czy we Włoszech. Chciałem już nawet organizować jakiś samochód, bo

0: Chciałbym z Państwem porozmawiać po godzinie 6. Czwarte, tylko czy aż może czas odczarować to teoretycznie najgorsze miejsce dla sportowca? Nie wiem, jakie Państwo mają opinię w tej kwestii. Czekam tak czy inaczej. US Open zaczęło się przed tygodniem, no i tylko Iga Świątek została. Jeśli chodzi o singlistów, dziś będzie walczyć o kolejną rundę wielkoszlamowego turnieju naprzeciwko zawodniczka, która już żegnała się z turniejem. Już była jedną nogą za burtą, ale się wybroniła i potrafiła odwrócić losy meczu. W trzecim secie przegrywała 0-5, ale wygrała, co na własne oczy widział Jan Pachrowski, a zresztą też na własne oczy, ale w telewizorze. Witaj, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, ale najpierw zacznijmy od Igi. No. Za chwilę powiemy o naszej przeciwnicy, bo podkreślamy formę naszej zawodniczki, która naprawdę tutaj w Ameryce Północnej, nie mówimy tylko o Stanach Zjednoczonych, bo też po drodze była Kanada, ale Polka w ogóle przystępuje do tego dzisiejszego pojedynku, mając na koncie, uwaga, 13 zwycięstw w ostatnich 14 meczach. I serię tą zbudowała dzięki właśnie triumfowi w turniejach Canada Open, półfinałowi w Cincinnati oraz trzem wygranym dotychczasowej fazie US Open. Bardzo często, praktycznie na każdej konferencji prasowej albo po każdym meczu Polka właśnie jest o to pytana. Skąd tak znakomita dyspozycja jednak po słabej pierwszej części sezonu? I Iga praktycznie za każdym razem odpowiada tak. Posłuchajmy.
2: To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres.
1: Mówi nasza tenisistka, a co ją łączy z Chinką, Qian Zhen? Chinka prezentuje swój najlepszy tenis od czasu operacji łokcia w Nowym Jorku. Tutaj wygrała już 6 meczów, zaczynając zmagania, co ciekawe, od kwalifikacji. Posłuchajmy, co na ten temat mówi dzisiejsza przeciwniczka Polki.
3: Now after, you know, 2-3 months,
2: teraz po 2-3 miesiącach w końcu czuję, że podczas występu w tym turnieju odnalazłam siebie. Powróciła moja siła ognia w trakcie rywalizacji. Potrafię na korcie porządnie krzyknąć, iść do przodu i znaleźć sposób na przeciwnika. Wcześniej po powrocie do grania po kontuzji nie było to łatwe.
1: Jestem bardzo ciekawy, czy w tym starciu z Igą Świątek szczęście Chinki wkrótce może się wyczerpać. To podkreślamy. Mówiliśmy o tym przed chwilą, ale jeszcze raz o tym powiem, bo w poprzedniej rundzie Chinka dokonała cudu.
0: No właśnie.
1: Stratę 0-5 właśnie w tych decydującym secie meczu z Madison Keys. Ona obroniła jeszcze kilka piłek meczowych, co dało jej jedno, tak jednak z najbardziej pamiętnych zwycięstw w karierze. No, ale tak, czy możemy oczekiwać, by po takim wysiłku zdołała powtórzyć ten wyczyn w starciu z Polką, która jest w gazie? Jedną z najbardziej dominujących w świecie jest teraz tenisistek właśnie z tej światowej czołówki. Zobaczymy, dla Państwa to będzie świetna pora, godzina no 17.30, Arthur Ashe Stadium, czyli największy kort tenisowy na świecie.
0: Janku, tylko jedna rzecz, czy to jest pierwszy mecz, czy mecz może się rozpocząć najwcześniej o 17.30?
1: Nie, to jest pierwszy mecz, bo tutaj jest godzina 11.30, Labor Day weekend, czyli dzień wolny w Stanach Zjednoczonych, czyli też dużo Polaków będzie ten mecz mogło zobaczyć i też na pewno bardzo dużo Polaków przyjdzie na korty. Jeżeli Iga wygra, będzie w ćwierćfinale. Wyjątkowa sprawa, Iga jest zdecydowaną faworytką, trzymamy kciuki. Ale co jest najważniejsze też, to pokazał ten poprzedni mecz z Czeszką Bouskową. Bardzo trudny dla naszej zawodniczki. Ona przegrywała na przykład ten drugi set decydujący 0-3, ale w tych najważniejszych momentach, wtedy, kiedy trzeba pokazać swoją klasę, właśnie będąc jedną z czołowych tenisistek na świecie, Iga to pokazuje. Tego brakowało w pierwszej części sezonu. W trudnych chwilach Iga potrafi wznieść się na wyżyny i pokazać, że jest jedną z najlepszych, a może i nawet teraz najlepszą zawodniczką na świecie. Zobaczymy. Jeżeli dotrze do finału, będziemy mogli tak na ten temat mówić i ten finał oczywiście wygra. Ale patrzymy na to, co będzie teraz. Ja jestem, myślę, że spokojny. Polka jest faworytką. Też podkreślają to amerykańscy bukmacherzy, którzy się nie mylą. I miejmy nadzieję, że w jutrzejszym poranku będziemy opowiadać i cieszyć się, że Iga gra już w ćwierćfinale, a nie, że to będzie zadanie Chinki, ten ćwierćfinał przebrnąć. Ja jestem naprawdę pozytywnej myśli.
0: Optymista Jan Pachrowski, szanowni państwo. W takim razie, Jaśku, słyszymy się jutro w radiowej jedynce. Przypomnijmy wszystkim kibicom, nie trzeba zarywać nocy, szanowni państwo. Mecz Igi Świątek z Chinką Qian Wenzhen rozpocznie się o godzinie 17.30 czasu polskiego.

0: Też jestem wzruszony, szanowni państwo, że mogę być razem z wami. Ponad miesiąc się nie słyszeliśmy i się nie widzieliśmy, także bardzo, bardzo się cieszę. Nie tylko ja, pan Mateusz także zdaje się, że chce pożyczyć pieniędzy.
1: No, dzień dobry, prezesie, panie dyrektorze, komendancie, Mefiu, Zygi, Olkusz. W poniedziałek jestem w takim szoku ogromnym, że słyszę głos pana szanownego dyrektora. Ja nie wiem, co powiedzieć, wzruszyłem się po prostu... Eter radiowy, nie wiem, jaki może być inny, chyba może być, no ożył. Olkusz, 5 stopni, prawie 4,9. Ogromnie, z całym szacunkiem się cieszę i chciałem pożyczyć wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, panie prezesie. Pozdrawiam.
0: A tak właśnie myślałem, dzięki wielkie, panie Mati. Są podejrzenia.
2: Dzień dobry, panie Danielu. Ja poddaję w wątpliwość ten pański urlop. Moim zdaniem to robił pan objazdówkę autobusem po Małopolsce. A to w związku ze zbliżającymi się wyborami na prezydenta. Kto wie, czy tak nie było. Pozdrawiam serdecznie.
0: Były takie plany, nawet było hasło. Ktoś ukuł to hasło, jak to było? Waleczność scyzoryka, energia lajkonika. Całe szczęście ktoś mi to wybił z głowy w porę. Te plany, wybory jakoś tak pod koniec września, żeby nie było. Przed nami Mistrzostwa Europy w siatkówce panów, za nami Mistrzostwa Europy pani. No i właśnie to czwarte miejsce, tylko czy aż?
3: Czy to tylko, czy aż? Ja myślę, że aż. Była pewna zmiana pokoleniowa, były pewne inne sytuacje zdrowotne u niektórych dziewczyn, a one pokazały od samego początku tego turnieju, że mimo tej całej fali krytyki, że one na przykład przez pierwszą część turnieju przebrnęły no fantastycznie, fenomenalnie. Więc cieszmy się z tego, co jest. To jest dobry zadatek na kolejne wielkie imprezy sportowe, tak myślę. Dobrego dnia.
0: Że z tej mąki będzie chleb, tak przekonuje pan Paweł. Odczarujmy, szanowni państwo, to czwarte, teoretycznie najgorsze miejsce dla sportowca. Uczynimy to po godzinie 6:00 już w sygnałach.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Cztery pory roku. Babie lato.
1: Ile kilometrów przejechaliśmy? Ile miejsc odwiedziliśmy? Ilu gości pojawiło się przed naszym mikrofonem? I ile psów biegało po jedynkowym studiu? W poniedziałkowej audycji powspominamy najciekawsze momenty tegorocznego Lata z Radiem. Audycje, pikniki, koncerty, spotkania i niezwykłe historie. Oraz wpadki i śmieszne sytuacje. A w studiu wszyscy prowadzący i reporterzy Lata z Radiem.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Lisewo i węzłem Grudziądz. To województwo kujawsko-pomorskie. Na 111 kilometrze, gdzie po godzinie 22 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i droga była zablokowana w kierunku Łodzi przez 3 godziny. Jeżeli chodzi o drogę krajową numer 12, tam jeszcze przed północą między Lesznem i miejscowością Gostyń, a dokładniej w miejscowości Krzemieniewo w Wielkopolsce na 189 kilometrze. Podobna sytuacja, zderzyły się dwa samochody osobowe i także droga była zablokowana przez 2 godziny. W tym momencie zarówno na drodze krajowej numer 12 i na autostradzie A1 nie ma większych problemów z przejazdem. A jeżeli chodzi o prace drogowe, to takie zaczynają się o samym poranku, właśnie chwilę przed godziną 6 na S5. Węzeł Korzeńsko do węzła Widawa. Zarówno po stronie prawej, jak i lewej w województwie dolnośląskim trzeba zwolnić do 80 km na godzinę i te prace potrwają jeszcze dzisiaj do godziny 17, a jest to naprawa uszkodzonych barier energochłonnych na odcinku drogi ekspresowej, dokładniej na

0: 157 km. Kolejny remontowany odcinek to S3 Świebodzin-Sulechów, czyli województwo lubuskie, gdzie także trzeba zwolnić do 90 km na godzinę. I te prace już są od godziny 5, a potrwają do godziny 19. Jeżeli chodzi o te prace, to zajęty jest jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej oraz część jezdni łącznic w obrębie węzłów Świebodzin Północ, Świebodzin Południe, a także Sulechów. Przez cały dzień czekamy na wiadomości od Państwa. Numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
1: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
2: I Andrzej Kocjan. Historyczne zwycięstwo skrajnej prawicy w Niemczech w wyborach w Saksonii-Anhalcie. AfD miażdży CDU kanclerza Merca.
1: Wspólnik założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto w prokuraturze. Drugi dzień przesłuchania Romana Rzet.
2: Czy małże i glony mogą być hodowane w Bałtyku? Pomoże to ocenić sonar, który pływa w okolicach rowów.
1: Skrajnie prawicowa AfD wygrywa wybory w niemieckim landzie Saksonii-Anhalt, ma gigantyczną przewagę nad rywalami.
2: To historyczne zwycięstwo nie daje jednak alternatywie dla Niemiec możliwości samodzielnych rządów. O możliwych koalicjach nasz korespondent Adam Górczewski.
3: 44% poparcia dla alternatywy dla Niemiec ogłoszone tuż po zamknięciu lokali wyborczych jako prognozowany wynik wywołało ogromny entuzjazm w sztabie wyborczym AfD. I potwierdziło się w nocy po zliczeniu 99% głosów. Lepszy od przedwyborczych sondaży wynik nie dał jednak większości mandatów w Landtagu. Do lokalnego parlamentu wejdzie jednak prorosyjski BSW, czyli Sojusz za Rywagenknecht. Przekroczenie przez tę partię 5% sprawiło, że AfD ma potencjalnego koalicjanta. Oba ugrupowania wyraziły już chęć rozmów. Współpracę proponowała wcześniej za Rywagenknecht. Alice Weidel, szefowa alternatywy dla Niemiec, stwierdziła wieczorem, że to interesująca możliwość. Z rezultatu wyborów wynika, że HDC, socjaldemokraci, zieloni i skrajna lewica nie są w stanie, nawet łącząc wszystkie siły, stworzyć większościowej koalicji przeciwko skrajnej prawicy. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt pilnie obserwuje Europa. Z gratulacjami już pospieszyła skrajna prawica w Hiszpanii.
2: Premier Donald Tusk, komentując wybory w niemieckim landzie, napisał na platformie X, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. Dodał, że trochę się ich nazbierało w Konfederacji i PiS-cie.
1: Bez przełomu w rozmowach o pokoju między Rosją a Ukrainą wysłannicy Donalda Trumpa wczoraj rozmawiali w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Dzień wcześniej spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem.
2: Politolog Roman Becker mówi, że amerykański prezydent wysłał Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa do Rosji i Ukrainy właśnie teraz, bo potrzebuje sukcesu.
1: Gość Polskiego Radia 24 dodaje, że Rosja według Białego Domu ma równie wiele do stracenia co Ukraina.
4: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
2: Według nieoficjalnych doniesień w rozmowach w Kijowie mieli brać udział również doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
1: Prawdopodobnie dziś będą zarzuty dla Romana Rzet, wspólnika zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend.
2: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek mówił, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany chciał uciec z kraju.
5: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc no zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
1: Roman Rzet był wczoraj przez wiele godzin przesłuchiwany. Ciąg dalszy tego przesłuchania prawdopodobnie dzisiaj.
2: A wcześniej na 3 miesiące do aresztu trafiło troje podejrzanych: Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. A pod koniec sierpnia zatrzymano też i aresztowano prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
6: To są aktualności jedynki.
1: Prezydent podziękował rolnikom za codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie.
2: Mówił, że rolnicy są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego.

0: Polski.
1: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo.
2: Dożynki jasnogórskie to jedna z największych uroczystości w Częstochowie. Każdego roku gromadzi kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
3: Nadmorskie rowy przemierzają się do ekologicznej hodowli małżej glonów. Czy będzie możliwa? Pomoże ocenić nowoczesny sonar.
2: Boja z takim urządzeniem już pojawiła się na wodach Bałtyku. Zbiera dane m.in. o temperaturze, zasoleniu i falowaniu morza.
3: Na razie to etap badań i zbierania informacji, tłumaczy wójt gminy Ustka Rafał Konon.
4: Zanim zaczniemy myśleć o jakichkolwiek nowych warunkach wykorzystywania morza, najpierw musimy dobrze poznać jego warunki. Ten monitoring pozwoli nam zebrać dane i sprawdzić, czy okolice rowów nadają się w przyszłości do prowadzenia pilotażowych działań związanych z mikrofizyczną akwakulturą. Chodzi o to o hodowlę małży, hodowlę glonów, które są dalej wykorzystywane w rolnictwie, w kosmetologii.
2: Projekt w całości finansuje Unia Europejska.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A teraz czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3. Środkowa Magdalena Jurczyk nie kryła rozczarowania.
6: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze, dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam grałyśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej nieudanego Vienela, grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
5: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium Mistrzostw Europy w 2009 roku. Wówczas wywalczyły trzecią pozycję, a mistrzyniami Europy zostały siatkarki Turcji. Obroniły tytuł wywalczony 3 lata temu. W rozegranym w Stambule finale pokonały Włoszki 3-2. Jagiellonia Białystok pokonała z kolei Śląsk Wrocław w meczu siódmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy 2-1. W pozostałych spotkaniach Lech Poznań wygrał z Rakowem Częstochowa 1-0, a Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Liderem tabeli jest Lech, ma 16 punktów, punkt więcej od Legii Warszawa i Górnika Zabrze. W tenisowym wielkoszlamowym US Open do ćwierćfinału awansował Amerykanin Ben Shelton, który wcześniej w drugiej rundzie eliminował z turnieju Huberta Hurkacza. Tym razem w trzech setach pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. W turnieju kobiet awansowały za to dwie Amerykanki. Jessica Pegula, która w dwóch partiach wyeliminowała Rumunkę Sorane Kirste, oraz Emma Navarro po zwycięstwie z Rosjanką Mirą Andrejewą także w dwóch setach. O 17.30 do gry o awans do 1/4 finału przystąpi Iga Świątek, która się spotka z Chinką Chiwen Cheng.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
3: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, na pozostałym obszarze kraju przeważnie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16 do 18 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat do 19-22 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra, jedynie w kilku miejscach kraju dobra. 13% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczy ono obszaru Wieprza od Bystrzenicy do ujścia w województwie zachodniopomorskim.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
6: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
7: Rozmowy, analizy i opinie.
6: I dużo muzyki.
7: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
6: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
7: Od godziny 16.
6: Zapraszamy Karolina Rożej
7: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 6:15 i tak, szanowni państwo, wróciłem.
1: Urlapia lopalony.
2: I to na całym ciele, mogę pokazać się.
3: Sygnały dnia.
0: Poniedziałek, 7 dzień września, 250 dzień roku, do końca roku 115 dni. Słońce wzeszło o 5:57, zajdzie 10 po 19, dzień potrwa zatem 13 godzin i 13 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 31 minut. Imieniny obchodzą Domasł, Domasława, Melchior, Pamfil, Regina, Ryszard i Teodoryk. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się państwu darzy. A wracając do tego, od czego zaczęliśmy...
1: Urlapia lopalony.
2: I to na całym ciele, mogę pokazać się.
4: Dziewczyny lubią brąz. Dziewczyny lubią brąz.
0: Rzeczywiście i brąz. Brąz był na wyciągnięcie ręki, był tak blisko, jednocześnie tak daleko. Skończyło się na czwartym, tym teoretycznie najgorszym dla sportowca miejscu na Mistrzostwach Europy w siatkówce kobiet. Ale czy na pewno najgorsze? Może najwyższy czas, szanowni państwo, odczarować to nieszczęsne czwarte miejsce. Bo tak, po pierwsze, Polki zameldowały się w strefie medalowej. Niektóre z zawodniczek dopiero debiutowały w reprezentacji i widać, że z tej mąki chleb będzie. No to ja stawiam bardzo odważne pytanie. Czwarte miejsce w Europie. Tylko czy aż? Gdyby tak nasi piłkarze zajęli czwarte miejsce na Euro, to byśmy piali z zachwytu. A w tym tygodniu, trzeba przypomnieć, do walki na mistrzostwach ruszają nasi siatkarze, więc będzie się działo. No, wcześniejsze sukcesy i panów, i pań sprawiły, że na salach gimnastycznych dzieci chętniej grają w siatę, bo to można zauważyć. W ogóle jakoś tak, nie wiem, czy państwo też mają takie wrażenie, że w ogóle dzieciaki garną się do sportu?
5: Ja na piłkę nożną.
6: Ja na koszykówkę najprawdopodobniej będę chodził dalej, bo chodzę, bardzo lubię ten sport i chcę się w nim rozwijać i grać w przyszłości. 3 razy w tygodniu.
0: 3 razy w tygodniu, to się chwali, tylko no właśnie, jak to pogodzić z tymi pozostałymi zajęciami, tak zwanymi dodatkowymi? Angielski, basen, taniec, ceramika, programowanie. No właśnie, jak nie przegiąć, żeby nie odebrać najmłodszym po prostu dzieciństwo, o tym jeszcze w tej godzinie. A kiedy już złapiemy oddech między treningiem a lekcjami, to zrobimy coś dla smaku. Lato powoli macha nam, no do widzenia, chociaż jeszcze w tym tygodniu upały się szykują. Złapiemy ostatnie promienie słońca i zamkniemy je w słoiku.
7: Się wie, jak się robi, co się dodaje i co jest w tym. A kupić, no wiadomo, no, może też są rzeczy naturalne, ale tutaj jest wiadomo, no jestem pewna tego.
0: No to już za 3 minuty pokażemy te najlepsze, chrupiące patenty na przetwory z papryki i ogórków. Państwo mają takie w zanadrzu, proszę się zatem pochwalić. No takie przetwory, które za parę miesięcy uratują na przykład zimowy obiad. Jarosław Selin z PiS-u i Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej to nasi goście, a pytać będzie Karol Surówka. A ja nazywam się Daniel Wydrych. Kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia, 22 minuty po godzinie 6, 22, 139, 22, 02.
1: No i stało się. Prezes wrócił, wszystko wróciło na swoje tory. Ja nawet taką piosenkę ułożyłem. Witaj prezes, o, halalalalo. Tylko nie mogę wyciągać, bo w sypialni jeszcze jestem. Wczoraj dali mi drugą zmianę, no i jak krew w piach wszystko. Także witamy.
0: Tak, krew od razu. Ale to z życiem trzeba, szanowny panie, trzeba śpiewać. Wie pan, co by pan usłyszał na lekcji WF-u od WF-isty? To, co słyszeliśmy przez lata. Co tam? Śniadania się nie jadło. Ha, ha. A propos właśnie tych zajęć nie tylko na sali gimnastycznej. Jak to wszystko pogodzić? Ten angielski z tą siatkówką. Ten, no, na przykład taniec z zajęciami z koszykówki. No to jeszcze w tej godzinie odpowiedź. A teraz...
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zamkniemy parę rzeczy, no kolejne rzeczy w słoiku, bo w piątkowych sygnałach mówiliśmy o przetworach z pomidorów, no to ciąg dalszy tego tematu, czyli smaki lata, a do słoików tym razem trafią papryka i ogórki.
3: No są przede wszystkim bardzo zdrowe i tylko to bierze górę, no i że można praktycznie użyć do wszystkiego i do sałatki, i do zupy.
4: Dlaczego warto rzeczywiście przetwarzać ogórki i paprykę?
5: No, się wie, jak się robi, co się dodaje i co jest w tym. A kupić, no, no wiadomo, no, może też są rzeczy naturalne, ale tutaj jest wiadomo, no, jestem pewna tego.
6: To są bardziej naturalne. Wiadomo, żywność mamy teraz bardzo, bardzo przetworzoną, różne konserwanty, a to jest takie jeszcze w miarę naturalne.
7: No, papryka wiadomo, ma dużo witaminy C, tak? Ogórki nawadniają, tak?
8: Ireneusz Kośla, dietetyk. Wracając do dawnych lat, możemy powiedzieć, że na zimę mamy zamknięte słońce w słoikach. Są to po przetworach z pomidorów i po pomidorze najchętniej kupowane warzywa w Polsce.

0: Nie da się przecenić przede wszystkim niskiej kaloryczności tych warzyw, jak również właściwości antyoksydacyjnych. Papryka jest bogata w witaminę C, w antyoksydanty, ale również w beta-karotenoidy czy w bioflawonoidy, czyli substancje wzmacniające antyoksydacyjne. Bardzo dobre właściwości przeciwprzeziębieniowe po prostu. Ogórek znowu również jest niskokaloryczny, ale pewna substancja, która jest w tych ogórkach, wykazuje również nawet działanie przeciwnowotworowe.
1: Robi pani czasem przetwory z papryki lub ogórków?
2: No, nieraz zdarzało się. Papryka, no to tylko w słoiki takie w całości, żeby później było do jakiejś leczo, czy tak zjeść, przekąsić.
1: A z ogórkami pani coś robi?
2: Robię kwaszone do zupy, żeby były, robię korniszony, żeby do obiadu jako przystawka.
3: Paprykę dodaję do różnych sałatek z ogórkiem, buraczkami. Na zimę.
4: Sos encombes z papryki, z pomidorów. Trzeba ugotować pomidory, przetrzeć je przez sitko, paprykę pokroić na wąskie paski, dodać różne przyprawy, sól, pieprz, papryka słodka i... Lala.
0: No to zacznijmy w takim razie od papryki. Jeśli mówimy o przetworach z papryki, wszyscy znamy doskonale chociażby paprykę konserwową. Ale oprócz tego mamy dużo również innych przetworów. Możemy tutaj wymienić chociażby leczo czy sos z papryki. Jeśli mówimy o ogórkach, no to tutaj mamy ogromne pole do popisu i ogromną tradycję przetwarzania ogórków. Mówimy o ogórkach konserwowych, o ogórkach kiszonych. Ogórek kiszony jest dużo bardziej wartościowym ze względu na jego właściwości probiotyczne. Jeśli chcemy połączyć ogórka i paprykę, czyli dwa warzywa z dzisiejszego tematu, no to będzie doskonała sałatka szwedzka konserwowa, kiedy kroimy w plasterki ogórka, paprykę, mieszamy to z różnymi jeszcze innymi warzywami, chociażby z cebulką i zalewamy octową zalewą. Mamy piękną sałatkę na zimę.
5: Takich rzeczy się nie robi. Chodź, chodź, Justynko. Justyna Golonko w naszym studiu.
6: No
5: bardzo
6: proszę, jestem.
5: Zapraszam cię do mnie na moment.
6: Do ciebie?
5: No to zobacz, zobacz, żeby takich rzeczy się nie robi. Wydawca nasz przed chwilą się pochwalił. Zobacz, to są jego tegoroczne przetwory.
6: Naprawdę, tak, Artur?
5: Ale wiesz, takich rzeczy się nie robi, bo wiesz, bo od razu człowiek chciałby odkręcić ten słoik i wyciągnąć i chrupać.
6: A nie przyniósł, tylko się chwali.
5: No bo to wiesz, najlepsze to będzie tak, myślę, za ile? Za miesiąc?
6: Za ile?
5: Ja znam takich, którzy mało solne jedzą po godzinie.
6: Ja też znam takich. No. Oczywiście.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, a ja?
5: Nie, to za chwilę pani.
6: Naprawdę? No. Bez zmian.
5: Jasne.

0: Z tobą dzień, Justyno. O, i z panem, przepraszam, moje emocje. I wszedł taki redaktor koncert.
1: Troszkę jak kwiatek do kożucha,
0: wszystko
1: prawda?
0: Wszystko pan zepsuł, ale nie, absolutnie nie.
1: Wcale nie chciałem, przepraszam.
0: Cieszę się absolutnie, bo pana dawno pana nie widziałem.
1: I wzajemnie.
0: Ta opalenizna, którą pan kiedyś miał przed 4 tygodniami, już kompletnie...
1: To 2 miesiące temu było.
0: Nawet już śladu po niej nie ma.
1: Pan za to pięknie obalony.
2: Przy tobie wyglądamy wszyscy jak taka mączka, o, tak bym powiedziała.
0: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć. Buongiorno. To i troszkę włoskie i chorwackie słońce.
2: Ja wiem, wiem, już się tutaj chwalisz od godziny, nie? Co no, się tam działo.
0: Nawet
2: i fajnie.
0: Więcej, no, ale świetnie, ale wszędzie dobrze,
2: no,
0: ale
2: oczywiście.
0: W domu. I czas wracać do roboty.
2: Do roboty, jak najbardziej.
0: I o robocie.
2: O robotach powiemy.
0: A, o robotach
2: nawet. Tak, mamy najnowsze badania. No bo tych robotów jest coraz więcej, dlatego też takie badania się pojawiają.
0: Robotów czy roboty?
2: Robotów.
0: A to pani o robotach?
2: O robotach, źle mnie zrozumiałeś. Aha. Widzisz, ten słuch może po tej, jeszcze tam piaseczek chorwacki. Tak.

0: I włoski w uszku może.
1: W Chorwacji to tego piasku za dużo nie ma, to bardziej tam kamyków.
0: Dobra, do rzeczy,
1: więc,
0: już.
1: No, jest.
0: Okej. Okay. Niemal 80% Polaków nie sprzeciwiłoby się wykorzystaniu robotów humanoidalnych w sklepach. 80% mówi tak. Tak wynika z tego najnowszego badania. 10% Polaków mówi kategoryczne nie, że nie chcemy takich właśnie robotów. To jest bardzo ciekawe. Bo
1: a ile chce?
0: 80%.
1: A później będzie narzekanie, że nie ma, że roboty nas.
0: Jeśli chodzi o te roboty, zastępują. To jest bardzo ciekawe, bo w tym badaniu wyszło też, że my chcemy do najprostszych rzeczy takich robotów, na przykład w sklepach, żeby nam powiedziano, w której kolejce możemy, alejce, a nie kolejce, możemy znaleźć pewne produkty, bo z tym mamy największy problem.
1: Czyli o to chodzi. Czyli na przykład, panie robocie, ne?
0: Tak,
1: gdzie
0: panie
1: znajdę
0: robocie,
1: ogórki?
0: Gdzie znajdę, tak, korniszone, a gdzie znajdę coś tam, jakąś mąkę, to jak najbardziej tak. Czyli i do tego chcemy, 40% Polaków do tego by chciało właśnie takiego robota. A z czego to wynika? Śmiejesz się, ale to nie jest zabawne.
1: Bo zanim on mi powie, to już znajdę.
0: Słuchajcie, 80% Polaków, to są badania ogólnopolskie, 80% narzeka na to, że nie może znaleźć w tych dużych sklepach odpowiednich produktów. I mało tego, 70% narzeka, że nie może znaleźć osoby, która mogłaby jej pomóc.
1: To najpierw,
0: także